pantał koto, kota ty kurę nej, my naki nej, ciaki nej, ja do tą koto, a jenej rani ten okota.